0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

ciemność ma swój specyficzny zapach, trochę jak zakurzona kaseta wideo, której nikt nie przewijał od 1995 roku. A skoro już o tym mowa, wiesz, że w 2004 roku pewien gość wpadł na pomysł w ramach formacji filmu Grozy zakopać w lesie prawdziwe ludzkie kości, co oczywiście skończyło się wizytą policji i potężnym kacem moralnym dla marketingu, bo kto przy zdrowych zmysłach używa szczątków do reklamy? Świat X-Vibe staje się dziwniejszy z każdą minutą, więc lepiej po prostu złap ten beat i pozwól, żeby Mick Mill z ekipą wzięli cię na przejażdżkę, bo skoro już to nie my, niech przynajmniej leci coś konkretnego. Oto Mick Mill, Jerry Mai oraz PNB Rock i ich Dangerous dla słuchaczy X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Radomia pisze, że w sumie nie chce mu się wracać do domu, bo w ciszy mieszkania najbardziej przeraża go to, jak bardzo jest już przyzwyczajony do bycia samotnym. Może i nazwa kawałka brzmi jak taneczny banał, ale chyba wszyscy boimy się poczuć cokolwiek, gdy świat tak uporczywie wymaga od nas bycia w trybie auto. W radiu X-Vibe leci LF System i Afraid to Feel. Dla wszystkich, którzy wolą udawać, że nie mają serca. Od każdego z nas.

1982 roku pewien człowiek kupił komputer i odkrył, że w środku ukryto cyfrowy podpis programisty, co było wtedy szczytem informatycznej paranoi, a nie nowoczesnym zabezpieczeniem. Siedzenie w piwnicy z takim sprzętem to był dopiero nightmare, ale za to teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, przy których łatwiej zapomnieć o błędach systemu, więc leci Goja i Tylko mnie kochaj w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

siedzisz w ciemności jak w lodówce, a w X-Vibe właśnie zaczyna się Nightmark, więc lepiej zapnij pasy, bo w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist kompletnie oszaleli, używając w produkcji prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek, co jest definicją totalnego obłędu i idealnym dowodem na to, że Hollywood to jedna wielka makabreska, gdzie trupy grają w filmach, żebyś ty mógł się bać przed telewizorem. A teraz ten chłodny filmowy dreszczowiec zamieniamy na gorący, gęsty beat, który rozniesie twoje głośniki w drobny mak. Więc przygotuj się na dźwiękowy odlot, bo właśnie leci The Weeknd, Travis Scott i Bad Bunny w kawałku K-Bop prosto z X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest logiczny, a tymczasem w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Altergeist postanowiła pójść na łatwiznę i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo plastikowe modele były zwyczajnie za drogie i mało autentyczne w swojej plastikowości. Wyobraź sobie ten absurd, że aktorzy pluskali się w wodzie z autentycznymi szczątkami, nie mając o tym zielonego pojęcia, dopóki ktoś nie puścił pary z ust, co tylko potwierdza, że kino to jednak najdroższa forma nekromancji, o jakiej słyszałem. W X-Vibe. Skoro już wchodzimy w klimaty, gdzie nikt nie chce wychodzić, czas na Jasona Aldiana i Kelly Clarkson, którzy w Don't You Wanna Stay zaserwują ci dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby nie zasnąć przed świtem. W X-Vibe.

Mix Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

roku 2004 pewna firma wrzuciła do sieci wirusa, który podmieniał pliki w odtwarzaczach MP3 na szumiące błędy, bo ktoś uznał, że cyfrowa muzyka to zło. A teraz w X-Vibe serwujemy bit, który na szczęście nie zniszczy twojego sprzętu, więc po prostu daj się porwać, bo oto Shabuzi z A-Bar Song Tipsy.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe. You know, a lot of girls be thinking my songs are about them.

deszcz wali w szyby, a ty znowu nie możesz zasnąć, bo w głowie tłucze się myśl, że świat jest tylko kiepskim żartem konstruktora z mroczną wyobraźnią. W 2004 roku świat obiegła wieść o filmie, który miał być wybitny, a stał się symbolem porażki totalnej. Mowa o produkcji, w której główny bohater wchodzi w świat wirtualny tylko po to odkryć, że wszystko, co zna, to kłamstwo. A budżet przekraczający dziesiątki milionów dolarów poszedł w błoto, bo scenariusz pisał chyba ktoś po zbyt dużej dawce leków na senne koszmary. I tak to już jest, że nawet wielkie studia potrafią wywalić kasę w błoto dla czystej rozrywki w X-Vibe. Teraz Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

Marek z Ursynowa. Nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął właśnie trenować maraton w Kołowrotku. Więc czas na adore you, czyli dosłowne uwielbiam cię, co w tym przypadku oznacza prawdopodobnie tylko tyle, że gryzoń kocha swój kardiotrening w radiu X-Vibe. Harry Styles, adore you, dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym samym miejscu, co w sumie pasuje do klimatu nightmarek. Pamiętasz, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o zabójczych pomidorach, które pożerają ludzi, co było tak absurdalnie złe, że aż stało się kultowe, bo czasem trzeba pozwolić, żeby totalny chaos przejął stery nad logiką. Świat kocha patrzeć na katastrofę, zwłaszcza gdy ta ma formę przerośniętego warzywa z pretensjami do dominacji na planecie. Czasami zastanawiam się, czy nasze życie to nie tylko kolejna kiepska produkcja klasy B, w której beat wyznacza tempo ucieczki przed rzeczywistością. Więc zrób sobie przysługę i odleć w X-Vibe, gdzie Disclosure i Sam Smith w kawałku Latch zadbają o to, żebyś nie musiał myśleć o czerwonych

w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od gumowych modeli, co jest totalnym obłędem. A ty w Nightmarke masz czas na refleksję nad śmiercią w rytmie akustycznych smutków. Więc słuchaj, jak Slender i Dylan Matthew wyśpiewują Love is Gone w klimacie X-Vibe.

środku nocnej ciszy w X-Vibe, gdy miasto zdycha z nudów, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu E.T.

Stevena Spielberga. A mało kto wiedział, że głosem tego pomarszczonego kosmity była starsza kobieta z dwoma paczkami papierosów dziennie w płucach. Co zresztą brzmi jak dobry żart z kiepskiego horroru klasy B, bo wystarczyło trochę chrypki i wspomnienie o technologii, która miała nas zbawić, a skończyła jako tani gadżet w szafie. Dzisiaj w X-Vibe serwuję Ci ten sam dziwny beat, który sączy się przez głośniki jak woda z cieknącego kranu w pustym bloku podczas ulewy. Więc łap Gabriela Fleszara, który w kropli deszczu udowadnia, że smutek też może mieć swój rytm.

Alek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął właśnie trenować maraton w Kołowrotku. Więc czas na Adore You, czyli dosłowne Uwielbiam Cię, co w tym przypadku oznacza prawdopodobnie tylko tyle, że gryzoń kocha swój kardiotrening w radiu X-Vibe. Harry Styles, Adore You, dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

0: jest Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, bo co innego masz do roboty w ten bezsenny, klejący się od mroku czas, w którym każdy cień wydaje się nieco zbyt długi. Pamiętasz rok 2004, kiedy myślano, że cyfrowa rewolucja przyniesie nam zbawienie? A tymczasem firma Sony wpadła na pomysł od i w swoich płykach audio ukryć rootkit, czyli małego cyfrowego pasożyta, który instalował się na twoim komputerze bez pytania, śledząc każdy twój ruch i otwierając furtki dla hakerów. A wszystko to w imię walki z piractwem, co skończyło się gigantycznym procesem i totalnym blamażem, bo świat zrozumiał, że korporacje wolą cię zhakować, niż pozwolić na jedną kopię płyty. Więc teraz, gdy przeszukujesz lumpeksy w poszukiwaniu stylu, pamiętaj, że śmieci z przeszłości zawsze wracają. Dokładnie tak jak McLemore i Ryan Lewis z Wansem z Thrift Shop, którzy w X5 właśnie wjeżdżają na pełnym bicie.
1: Hey, McLemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.

Słuchaj, Mirosława Skobyła tutaj. Utknęłam w tym całym korku i szlak mnie trafia. Więc puszczajcie w końcu Vampire od Olivia Rodrigo, bo tylko to mnie jakoś uratuje w tym Radio X-Wipe.

0: aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.
1: Happy birthday.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy ja snuję opowieść w X-Vibe o świecie, który dawno odjechał w siną dal. W 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki, która zamiast słodko gruchać, nagrywała głos dziecka i odtwarzała go z opóźnieniem w środku nocy, budząc rodziców z zawałem serca. Technologia tamtych lat to był totalny obłęd ukryty w plastikowym ciele, które w ciszy pokoju brzmiało jak demon z taniego horroru klasy B. Dzisiaj nikt nie kupi dziecku zabawki, która szepcze do niego z kąta sypialni, ale wtedy to był szczyt nowoczesności. Teraz Wanda i Banda i ich High Five w X-Vibe.

Znowu zasiedziałeś się w tym mroku, choć wiesz przecież, że słońce w końcu wyciągnie swoje lepkie łapska, żeby zepsuć ci humor. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że warto wsadzić do mikrofalówki żywe stworzenie, bo przecież instrukcja obsługi to tylko sugestia dla ludzi bez wyobraźni. Skończyło się dokładnie tak, jak przewiduje zdrowy rozsądek, czyli totalnym obłędem i koniecznością dopisania w regulaminach, że zwierząt domowych w ten sposób się nie suszy. Ludzie zawsze byli mistrzami w wymyślaniu sposobów na zrobienie sobie krzywdy, a to, że musieliśmy to doprecyzować, świadczy tylko o kondycji naszego gatunku. Kończymy Nightmarek, bo czas płynie szybciej niż twój rozsądek, a Bruno Mars już czeka, żeby opowiedzieć ci o tym, czego nie doceniłeś, kiedy jeszcze miałeś okazję. Teraz Bruno Mars i When I Was Your Man w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: J-Lo, ja tu sam.

0: Kings Vibe. Radio po swojemu.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

skoro zapomniałeś, jak masz na imię, to pewnie też będzie ci hard to say I'm sorry, kiedy w końcu wrócisz do domu po tej imprezie. Totalny obłęd w Radio X-Files.

Słuchaj, Stanisław ze Wzdowa z tej strony. Wiesz, żona mnie goni, żebym w końcu puścił coś na naszą rocznicę ślubu, więc może daj Now is the Time od Yngwie Malmsteen, bo tylko to nas jeszcze trzyma przy życiu w tym Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Poker Face od Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę jako autorka tekstów dla Britney Spears? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Turntable Rocker. Zostań z radiem X.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Radomia ma już dość codziennych powiadomień o rzekomej wygranej w loterii, które sypią się do niego częściej niż oferty na pizzę. Więc dedykuje ten kawałek swoim nękającym go spamerom, bo w sumie to oni nigdy nie odpuszczą. A w radiu X-Vibe leci teraz Lian Ross z utworem Say You'll Never dla Marka z Radomia i jego natrętnej skrzynki odbiorczej, która chyba nigdy nie zazna spokoju.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Wave od Fastboy i Raf X Vibe. Wiedziałeś, że bracia z Fastboy zaczynali karierę od produkcji muzyki dla innych, zanim sami weszli za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie The Fray. Zostań w radiu X Vibe.

Najpierw stilettos, potem closing time, czyli idealny scenariusz na to, żeby wyjść z imprezy boso i z godnością w strzępach. Klasyczny obłęd w Radio X Vibe.

skoro without you było nie do zniesienia, to może w heaven chociaż nie będzie reklam? Chyba za dużo wymagam od tego radia. Radio X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Ghost Town, Advice, Joris Sava i Dulai Vibe, X-Vibe. Wiedziałeś, że Vice to duet, który w całości tworzy swoje utwory w domowym studio, unikając wielkich wytwórni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Shanice. Zostań z radiem X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, tu Zdzisław z Grabiny. Wspominam właśnie ten grill na 4 lipca i tak mnie naszło na to. Puszczą może, no, Drunk in Love, feat Jay-Z od Beyoncé, Jay-Z, w Radio X5 przynajmniej nie puszczają w kółko tego

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw leci The Motto, czyli życiowe motto, a zaraz potem Wanted, bo właśnie tak czują się komornicy, gdy w końcu cię namierzą. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Kiss.
1: Tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że The Promise to instrukcja obsługi wspólnego kredytu hipotecznego. No bo jak obiecałeś, że spłacisz, to musisz. Proste. Nie ma co tu filozofować. Trzymajcie się tam w tym bankowym szczęściu. A teraz w Radiu X Vibe poleci When in Rome, The Promise dla Anki od Marka. Niech wam te raty przynajmniej szybko lecą.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: To był Cliff Richard i Some People w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cliff wydał ponad 100 płyt, a mimo to wciąż nie ma własnego pomnika w rodzinnym mieście? To właśnie następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Lord. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Wait till you're announced.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był God Gave Me You w wykonaniu Blake'a Sheltona w X-Vibe, który między koncertami podobno najchętniej relaksuje się przy hodowli kurczaków. Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Lucia. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Jezu, wreszcie cisza. Irena z całowania melduje relaks totalny, więc puść mi w końcu When I Grow Up od I The Pussycat Dolls, bo na Radio X Vibe przynajmniej nie muszę słuchać marudzenia.

Skoro You See the Trouble with Me, to przestań wreszcie patrzeć w sufit, bo od tego stargazing bolą tylko oczy i kręgosłup. Daj sobie spokój z marzeniami. Radio X Vibe.

0: xvibe.pl.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w xvibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

skoro już kazałeś sobie come and get it, to teraz przygotuj się na take it as game, bo traktowanie życia poważnie przy tym poziomie absurdu to zwykły błąd systemu. Radia X.

to było Show Me Love od Wiz the Mac i Bees and Honey w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w wieku 17 lat rzucił szkołę i przeprowadził się z Niemiec do RPA, żeby spełnić swoje muzyczne ambicje? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Tina Turner. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa wysłał wiadomość do swojego wczorajszego wczelenia, które po trzech głębszych uznało, że pisanie do byłej o 4 rano to świetny pomysł. Więc teraz puszczamy Bad Memories od Pool, Alberto Ciccarini, Alexia Di Lorenzo i Kin Alura w radiu X-Vibe, bo te wszystkie wspomnienia zostaną z nim na dłużej w ramach dedykacji od Marka dla samego siebie sprzedawcy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wierzysz w Better Days, mimo że wczoraj zjadłeś przeterminowaną pizzę? Spokojnie, nothing's gonna stop me now. Przynajmniej dopóki nie skończy się ten kawałek. To Radio X Vibe.

Stanisława Złodzi. Robię właśnie ostatnią serię na siłce i muszę to jakoś przetrwać, więc puść proszę. No, It Feels So Good od Sonic, bo Radio X Vibe to jedyne, co mnie tu jeszcze trzyma przy życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

był Lionel Richie i All Night Long w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lionel przed karierą solową studiował ekonomię i chciał zostać księdzem? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Mariah Carey. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

you. Marek z osiedla na Wilanowie przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie zajmuje dwa miejsca parkingowe swoim starym kombi. Dlatego dedykujemy mu te wspomnienia, żeby może przypomniał sobie podstawy parkowania z kursu na prawo jazdy. A w Radiu X-Vibe leci teraz O Romeo i utwór These Memories dla sąsiada od Marka.

Tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Being Billionaire to świetny plan, dopóki nie zostaniesz z długami i musisz wracać do punktu wyjścia, czyli back at one. Życie to jednak niezły żart, nie uważasz? Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

byłaś pełna Brave, a teraz wchodzimy w klimaty Hot Leather. Powiem tyle, jeśli planujesz założyć te skórzane spodnie w ten upał, to lepiej miej pod ręką gaśnicę. Radio X. Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Monster, Shawn Mendes i Justin Bieber w X-Vibe. Czy wiesz, że Justin Bieber nauczył się układać kostkę Rubika w mniej niż 2 minuty? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Daryl Hall i John Oates. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który nadal nie może zapomnieć, jak 3 lata temu srebrne kombi wjechało mu na centymetry przed maskę. Więc żeby ten kierowca wreszcie zrozumiał, że o takich numerach się nie zapomina, w radiu X-Vibe leci The Weeknd z utworem Reminder dla tamtego mistrza kierownicy. Od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

najpierw było sorry, a teraz leci you. Przeprosiny przyjęte. Tylko po co mi teraz twoja twarz? No dobra, lecimy dalej. W Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie. What it do, baby boy?

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Słuchaj, Marek z czwartego piętra przysłał wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie stawia swoje auto na dwóch miejscach. Więc dedykujemy mu Samantę Mumbę i Always Come Back to Your Love. Bo skoro już tak bardzo musisz wracać do tego samego miejsca, to może w końcu nauczysz się parkować w liniach. To był numer dla Marka, który ma dość blokady pod blokiem. A teraz leci kawałek w Radiu X Vibe, żebyś wreszcie zrozumiał przekaz tej piosenki.

Iris zespołu The Goo Goo Dolls w X-Vibe. Wiedziałeś, że John Rzeźnik napisał ten kawałek zainspirowany filmem o aniele, który chce zostać człowiekiem? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem John Legend w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

był I Don't Fuck With You od Big Shona i E40 w X-Vibe. Czy wiesz, że E40 to w zasadzie winiarski magnat, bo wypuścił własną linię win i napojów gazowanych? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Fantastic. Zostań w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Najpierw no diggity, a teraz wpadasz w relapse. Wygląda na to, że twoje życie to albo niezdrowa obsesja, albo po prostu kiepski gust muzyczny. Puszczam to dalej. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Skoro glad you came, to wypadałoby chociaż udawać, że nie planujesz ucieczki. Ale spokojnie, tonight i tak wszystko zepsuje, bo przecież nikt nie wytrzeźwieje przed świtem. Radio X-Vibe.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level.

To był Overpass Graffiti Eda Sheerana w X-Vibe. Wiedziałeś, że gościu, zanim stał się sławny, spał w metrze i pod łukiem przy pałacu Buckingham? To tyle o wielkiej karierze, a teraz następne hity dla pokolenia X. Zaraz wyjeżdża SRNDE, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Radomia prosi o utwór dla swojej sąsiadki Grażyny, której wczoraj tak nieszczęśliwie zaklinowała się głowa w balustradzie balkonu, że musi teraz non-stop obracać się za siebie, żeby w ogóle cokolwiek widzieć. Więc utwór A Boogie with the Hoodie pod tytułem Look Back at It jest absolutnie niezbędny, żeby wspierać ją w tym trudnym gimnastycznym wysiłku. A teraz w Radiu X Vibe leci właśnie to wsparcie od Marka dla Grażyny.

Moda w czasach, gdy Virgin rządziła polską sceną. Choć przyznajmy szczerze, że ten poziom emocji potrafi zmęczyć nawet najbardziej wytrwałych. W roku 1998 świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach Nokia, co było szczytem technologii, a dzisiaj wywołuje jedynie uśmiech politowania, podobnie jak niektóre wybory modowe z tamtych lat. Skoro już zeszliśmy z wysokich tonów w stronę spokoju, czas na odrobinę subtelności, która nie wymaga od ciebie aż takiego wysiłku. Zostawmy za sobą ten energetyczny chaos i wejdźmy w bardziej stonowany klimat, bo w Radiu X-Vibe cenimy równowagę między szaleństwem a spokojnym wieczorem. Teraz Taylor Swift i Delicate w Radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, której dedykuję ten kawałek szefowi swojej drukarni, bo wreszcie zrozumiał, że Doli śpiewa o matematycznym wymogu pracy dokładnie przez 4 godziny i 50 minut, a nie ani sekundy dłużej. Totalny obłęd, ale w sumie ktot. I nie chciał kończyć dniówki przed czasem, co? A teraz w Radiu X-Wipe. Doli Parton, 9 to 5. Dla szefa od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Właśnie przebrnęliśmy przez Breaking Me i prawdę mówiąc, czuję się tak, jakbym miała za sobą maraton w zaciasnych butach. W 1998 roku pewien geniusz wymyślił, że można sprzedawać wodę w plastikowych butelkach. I świat to kupił, więc dzisiejszy przesyt dźwiękami to przy tym mały pikuś, bo przecież wszystko już było. A teraz w X-Vibe też wszystko już było. A teraz w X-Vibe serwujemy coś, co w teorii ma dać Ci kopa, a w praktyce po prostu zmusza do ruchu. Więc nie broń się i poczuj ten puls, bo zaraz wiecie Calvin Harris oraz Ellie Goulding's I Need Your Love w radiu X-Vibe.

To był wykonawca Ashera, Liona i Ludacrisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Asher jako nastolatek wygrał konkurs talentów prowadzony przez matkę jednej z gwiazd Arii? To tyle z historii. Na następne hit dla pokolenia i... A zaraz usłyszysz The Big Tanias. Zostań z radiem X-Vibe.

Day'u gorącego lat to idealny sposób, żeby przypomnieć sobie czasy. Jedynym zmartwieniem był brak zasięgu w telefonie, a nie algorytmy decydujące za nas o wszystkim. W 1997 roku świat oszalał na punkcie powolnego klonowania Doli, co dowiedział, że nauka od zawsze starała się skomplikować nam życie, podczas gdy woleliśmy tu słuchać muzyki. Skoro już wiemy, że natywa przewidywana, pora dawkę emocji, które nie wymagają żadnych genetycznych fikacji, żeby wprawić cię w odpowiedni nastrój. Zostawiamy za letnie upały i płyniemy w stronę dźwięków, których nawet najbardziej oporni mu. Teraz Ellie Goulding i Love Me Like You w Radiu X-Vibe.

Marek Zursa pisze, że dedykuje swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie jest słońcem i nie musi orbitować wokół jego lodu w środku nocy. To totalny klasyk od walca z grawią w kuchni, a te z Radio X-Vibe, Petula Clark, Downtown, dla Ciebie od Marka.

Marshmallow z Pink i Stingiem w tym zestawieniu brzmią jak próba pogodzenia ognia z wodą w jednym mikserze. Ale hej! W 2002 roku świat oszalał na punkcie pierwszej części przygód Harry'ego Pottera i wszyscy nagle uwierzyli w magię bardziej niż w sensowną fabułę. Więc może to tylko kolejny urokliwy absurd tego świata. Skoro ten sen już za nami, czas na coś, co w X-Vibe rozbuja twoje zastałe stawy. Muni i jej Daw w radiu X-Vibe.

to był Feel It Still zespołu Portugal The Man w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista John Gowley w dzieciństwie trenował psie zaprzęgi i startował w wyścigach? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę One Direction. Zostań w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: in town.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Werba i ich mogli to idealny soundtrack do rozmyślań nad życiowymi błędami. Choć przyznajmy szczerze, że większość z nich była przynajmniej przewidywalna. Skoro jesteśmy przy przewidywalności, w 1994 roku świat dowiedział się, że kawa potrafi być droższa od sensownej rozmowy, bo właśnie wtedy w Seattle otwarto pierwszy lokal z logiem syreny, który zmienił nasze poranki w niekończące się kolejki po cukier z domieszką kofeiny. Ten sam poziom niepokorności, który towarzyszył tamtej kawowej rewolucji, znajdziesz w kolejnym numerze. Bo skoro nie można mieć wszystkiego, warto przynajmniej narobić trochę zamieszania. Więc teraz Oli Morse i Flo Rida w kawałku Troublemaker w Radiu X Vibe.

0: spać.
1: Kurde, Wacław z Legnicy tutaj. Ledwo wrzucam te ostatnie kartony do auta, więc puść mi w końcu Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, bo inaczej zwariuję w tym całym Radio X Vibe.

Sia w tym remiksie brzmi, jakby wybaczała wszystkim wokół, choć moim zdaniem to raczej kwestia zbyt dużej ilości kawy. Pamiętasz, jak w 1996 roku świat oszalał na punkcie pewnego małego stworzenia z gry, gdzie każdy musiał sprzątać wirtualne odchody, żeby cyfrowe zwierzątko nie zdechło, co było szczytem technologii tamtych lat. A teraz serwujemy coś, co sprawi, że zapomnisz o wszelkich troskach i po prostu ruszysz przed siebie w X-Vibe, bo teraz Rusted Root i Send Me On My Way w X-Vibe.

był Moments in Love od The Art of Noise w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten utwór nagrali w studio, w którym ponoć straszyły duchy? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Flash and the Pan. Zostań w Radiu X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Krystyna Prońko i ten jej wiecznie aktualny psalm o staniu w kolejce to idealny podkład pod wieczorne przemyślenia o straconym czasie. Skoro mowa o czekaniu, w 1996 roku pewien Japończyk pobił rekord świata, układając kostkę Rubika w niecałe 23 sekundy. Co w zasadzie tłumaczy, dlaczego niektórzy z nas wciąż nie potrafią nawet ułożyć własnego życia w rozsądnym tempie. Życie płynie jednak dalej, dokładnie tak jak rwąca rzeka, która wciąga mocniej niż obietnice z reklam telewizyjnych. Zostawiamy więc te kolejki za sobą, bo czas przestać gonić wiatr i po prostu dać się ponieść. Teraz Alberto Ciccarini, Pool oraz Alexia Di Lorenzo i I Follow Rivers w radiu.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Kurczę, Zofia z Poznania tutaj, przyglądam właśnie stare zdjęcia z balu i masakra, serio. Puścicie może Going Underground od The Jam w Radiu X Vibe, bo inaczej nie przeżyję tego wspomnienia.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

10 balonowy lot w wykonaniu Dona Diablo był całkiem znośny, mimo że latanie w chmurach zazwyczaj kończy się tylko mokrą głową i rozczarowaniem podobnym do tego, gdy w 1987 roku świat zachwycił się pierwszą konsolą przenośną, która jadła baterię szybciej niż ty czerstwe kanapki w szkole. Skoro już jesteśmy przy cierpliwym czekaniu na cokolwiek sensownego, to Richard Marx zaraz przypomni ci, jak to jest wzdychać do kogoś bez smartfona w ręku. Więc odpalaj wspomnienia z Richardem Marxem i jego Right Here Waiting w X-Vibe.

To był Gucci Gang od Lil Pampa w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten koleś rzucił szkołę dla kariery w rapie? Następne hity dla pokolenia X, czyli rozkręcamy Beastie Boys. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

zegary w Twoim telefonie kłamią, bo czas w środku nocy płynie zupełnie inaczej. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, że w 1982 roku pewna firma zabawkarska wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki, która miała być tak realistyczna, że niemal przerażająca. Model o nazwie Mealtime Barbie potrafił udawać jedzenie, ale mechanizm był tak wadliwy, że lalka często wciągała do środka włosy właścicielek, co w sumie idealnie pasuje do klimatu nightmarek, bo kto nie lubi odrobiny makabry w pakiecie z plastikiem? W X-Vibe serwujemy tylko takie absurdy, więc nie zdziw się, jeśli dzisiejszy bit zacznie brzmieć jak wspomnienie tego nieszczęsnego urządzenia. Zatem czas na dawkę czułości w wydaniu, którego nikt nie prosił, czyli Lil Wayne i jego How to Love w X-Vibe.

Słuchaj, Alojzy z Wanwolnicy tutaj. Szef znowu doprowadza mnie do szału i muszę wyluzować. Więc zapuść w końcu Colorado od Milky Sense, bo to Radio X-Vibe to jedyna rzecz, która mnie dzisiaj nie wkurza.

Zegar wskazuje godzinę, o której przyzwolicie ludzie śpią, ale ty wolisz karmić umysł tym, co w X-Vibe serwuje Nightmarek. Pamiętasz rok 1999 i szał na Tamagotchi? Małe plastikowe jajka, które trzymały w szachu całe pokolenie, bo jeśli nie nakarmiłeś cyfrowego stwora na czas, ten po prostu zdychał w męczarniach, zostawiając cię z poczuciem winy i martwym pikselem na ekranie. Ludzie wpadali w histerię, gdy ich wirtualne zwierzaki kończyły żywot, a rodzice w szkołach musieli organizować specjalne strefy opieki, żeby dzieciaki nie płakały nad grobami swoich elektronicznych przyjaciół. Absurd totalny, a jednak każdy chciał mieć to cmentarzysko w kieszeni. Teraz Andrzej Rosiewicz i jego nieśmiertelny gwizdany motyw z 40-latka w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

czasie nightmarek w X-Vibe. Przypomnij sobie, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo dla żartów pisali informacje o faktach, choć to wierutna bzdura, która wpędziła ludzi w obłęd poszukiwania nieistniejących pieniędzy w śniegu, co jest totalnie w twoim stylu, więc teraz leci Kendrick Lamar i Humble w najlepszym klimacie X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: No dobrze, to co, Michał?

Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji i serwując widzom totalnie odklejony występ faceta w plastikowej masce, który bełkotał coś o swoim bracie i reklamach coli, a technicy z całego miasta rwali sobie włosy z głowy, bo nie potrafili namierzyć źródła tego cyfrowego ducha, który do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych akcji w historii telewizji. No po prostu czysty apłęd, który przypomina mi, że zawsze warto mieć w zanadrzu jakiś konkretny bit, żeby zagłuszyć paranoję. Więc teraz David Guetta, Nicki Minaj oraz Florida i ich Where Them Girls At.

Pamiętasz lata 90., kiedy w 2004 roku pewien Japończyk zainstalował w swoim komputerze złośliwe oprogramowanie tylko po to, i sprawdzić, czy wirus zniszczy mu życie? Co oczywiście zrobił, a w Nightmarek z dystansem przypominam, że twoje cyfrowe bezpieczeństwo to żart. Więc słuchaj tego bitów X-Vibe. Teraz ATB Topic A7 i Your Love 9 PM w X-Vibe.

Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist 2, nikt nie przypuszczał, że największym horrorem stanie się sama obsada, bo po premierze zmarło dwoje głównych aktorów, co w Hollywood uznano za klątwę, choć pewnie to tylko kwestia zdrowego rozsądku i unikania pracy z ludźmi, którzy budują domy na cmentarzach, a potem zdziwieni biegają z egzorcystami, a my dzisiaj siedzimy w bezpiecznym cieple, gdzie jedynym zagrożeniem jest ten chory bit, który za moment rozsadzi twoje guźniki w X-Vibe, bo jeśli myślisz, że duchy to problem, to jeszcze nie słyszałeś tego wokalu, więc przygotuj się na totalny obłęd, bo teraz Agnieszka Chylińska i znalazłam live w X-Vibe.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam z tego momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.

Słuchajcie, mówi Bogusław ze Sfornegacie i umieram tu w tym magazynie, bo inwentaryzacja to czyste piekło. Muszę włączyć Levitating Fit Dababy od Dua Lipa. Dababy, żeby nie zwariować w tym Radio X-Vibe.